0: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl.
1: Dziękujemy. Dobranoc.

0: Nieżnie.
1: Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są. Uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Spakowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa pod od słońca, a nie prawda.

myśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was nie zwoli.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Ciabej tych skrajnie z lewej, ciabej i tych skrajnie z prawej. I ej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wel odreś wasz mentalny karcer. Pojeb

urwać im łeb jak modliszka. A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany, stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn i obieram własny azymut.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

20 szyszki z karmelu. Życie zakręcone jak huba buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu. Kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.
1: Ayo, the cocaine lighter, the rope chain brighter, the choke chain tighter, the close range sniper, the dope.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura.

Love.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Thank you.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Come on now, baby. Let's play. Let's play now.

wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura

Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszej audycji radiowej poświęconej zdrowiu. Ja nazywam się Paweł Wiktorski, z wykształcenia jestem dietetykiem klinicznym i przez całe swoje życie naukowe szukam odpowiedzi, dlaczego chorujemy. Jak sprawić, by ludzie żyli lepiej, jak sprawić, by potrafili utrzymać swoje nawyki żywieniowe, żeby mieć bardzo wysoki dobrostan emocjonalny, jak poprawić jakość snu, jak zadbać o nasze zdrowie, gdzie zacząć diagnostykę, jak zacząć interpretację wyników badań. Tym się ogólnie przez całe swoje 10-letnią karierę zajmuję. I dlatego, że to jest bardzo takie w układzie takim cybernetycznym, czyli bardzo szeroko wektorowo działającymi elementami naszego życia, czyli wszystko działa na nas w układzie wektorowym, będzie oddziaływać jedna rzecz na drugą, więc ciężko mi było wymyśleć, znaczy oczywiście będziemy działać na jakiejś piramidzie, ale ta piramida raczej nie jest tak, że coś jest ważniejsze lub też nie, ale trzeba po prostu pamiętać, że te obszary będą silniej lub mniej oddziaływać na siebie, czyli one jakby będą na siebie oddziaływać, więc ciężko mówić o piramidzie. Bardziej widzę to w takich kręgach, które jedne kręgi są większe, tak jak na przykład emocje, sen, styl życia, i już mamy mniejsze, jak dieta, probiotykoterapia, suplementacja, to są mniejsze obszary. Dlaczego? Bo te obszary główne, jak emocje, główne jako sen i styl życia, to jest ten naprawdę największy obszar dobrostanu naszego, o którym w ogóle się nie mówi, tylko skupiamy się na diecie, która często nie działa, skupiamy się na suplementacji, skupiamy się na probiotykoterapii, to jest wszystko naprawdę fajne, ale chciałbym, żebyśmy się skupili bardziej na tym, żeby zobaczyć to trochę z takiego lotu ptaka. No i zawsze na początku parafrazuję słowa naszego wybitnego fizyka profesora Dragana, ponieważ często mamy tak, że w nauce ktoś mówi, że to są dowody naukowe, albo trzymamy dowody naukowe. Nauka to nie jest religia, tu nie ma dogmatów. Tu nie mamy czegoś, że coś jest na 100%, bo to nawet udowadniają fizycy, i tutaj możemy powiedzieć o książce profesora Dragana Kwantechizm 2.0, klatka na ludzi, gdzie można zobaczyć, że to, że słońce wstaje, to jakby nie jest żadnym dowodem naukowym, bo w konsekwencji jakichś praw fizyki możemy udowodnić to, że w każdej chwili to słońce może przestać świecić, więc jakby nie jest to jakby żadnym dowodem naukowym. Tak samo jest tutaj. Uważam, że nie ma w nauce, jeżeli chodzi o jakiekolwiek badania, dowodów takich, które powiedzą, że tak jest, już koniec, ponieważ cały czas odkrywamy, dlatego często jest tak, że ktoś jest naukowcem, to raz mówi jedno, drugi dzień mówi drugie, na trzeci dzień mówi trzecie, bo tak szybko, w dzisiejszych czasach tym bardziej to wszystko zmienia. Zastanówmy się oczywiście na wstępie, czym w ogóle jest nasze zdrowie, dlaczego tak ciężko jest nam utrzymać. Kiedyś, kilka lat temu się po prostu zacząłem nad tym zastanawiać i wtedy doszedłem do wniosku, że jeden z najważniejszych elementów jest sen. Trochę to była autosugestia pewnie paru książek, które przeczytałem odnośnie snu i mojej pracy magisterskiej na temat snu, ale później zacząłem sobie myśleć, że chyba to tak nie jest, że sen jest tym kluczowy. Po jakimś czasie stwierdziłem, że pewnie to są emocje, czyli ten układ nerwowy, to co na przykład mówi Gabor Mate, jeżeli nie potrafisz powiedzieć nie, twoje ciało w końcu powie to za ciebie poprzez chorobę. Czy słowa Wiktora Frankla, między bodźcem a reakcją jest przestrzeń. W tej przestrzeni leży nasza wolność i moc wyboru naszej odpowiedzi. I wtedy zacząłem się zastanawiać, co jest jakby tym kluczem, jeżeli chodzi o pierwszy taki klocek, o którym możemy powiedzieć. Jeżeli bym miał powiedzieć, który jest najważniejszy, to uważam obecnie, że to są emocje. To, czy my jesteśmy wybuchowi. Dlaczego? Ponieważ emocje będą wpływać na cały układ nerwowy, na całą biochemię w ciele. Wydaje się to może dziwne i nie do końca zrozumiałe, ale wyobraźmy sobie, jak wygląda nasz dzień od samego rana. Ja nie mówię może personalnie o tobie, ale jak wyglądają naszych znajomych, przyjaciół, czasami rodziny. Co się dzieje na początku? Wstają i co?
Pierwsze, po co sięgamy, to jest kofeina, pierwsze, po co sięgamy, to jest telefon i od razu jesteśmy w pędzie albo już jesteśmy zaspani. Nie potrafimy się wybudzić, jesteśmy zmęczeni na samym starcie dnia i często jesteśmy już rozdrażnieni i wkurzeni na maksa. I to prowadzi do tego, że ten system układu nerwowego zaczyna się napinać, bo tak reaguje nasze ciało. Czyli układ nerwowy reaguje na nasze emocje. Przykładem może być to, że jak zobaczymy zagrożenie, jakieś niebezpieczeństwo, to on zareaguje, tak? Czyli jedzie na nas pojazd i wiemy, że nas może potrącić, odskakujemy. Co to spowodowało? Po prostu były emocje, emocje pobudziły układ nerwowy pobudził biochemię i mięśnie do tego, żeby one się ruszyły. I mamy ruch. Czy jak tam ktoś uciekał przed jakimś lwem, to też ta reakcja nastąpiła. Może to czasami zamrozić nas, ale to jest bardzo ważne. Jeżeli my takich bodźców mamy bardzo dużo, czyli rano już jesteśmy przestymulowani tak mocno tą adrenaliną, i tutaj też szybka wzmianka. Kortyzol, z założenia kortyzolu, kortyzol nie jest zły. Kortyzol jest przeciwzapalny. On naprawdę robi kawał dobrej roboty, jeżeli byśmy żyli zgodnie z tym, jak powinien, jak żyją jeszcze ostatni zbieracz łowcy, czyli mamy odpoczynki, nie stresujemy się wszystkim, nie mamy ruminacji, czyli nadmiernego myślenia. I tutaj się właśnie ten pojawia chaos, że nas wszystko paraliżuje, wszystkiego się boimy, nie umiemy tego zrobić, myślimy zero-jedynkowo, czyli albo jestem na diecie, albo nie jestem, a jak już coś podjąłem, to wszystko już można wywalić do kosza. To generuje mnóstwo stresu, to jest po prostu jedna wielka chodząca bomba i pytanie, kiedy to eksploduje, czyli powrócimy do tego, co właśnie powiedział Gabor Mate, czyli jeżeli nie potrafisz powiedzieć nie, to twoje ciało w końcu powie to za ciebie poprzez chorobę. I to jest bardzo ciekawe, że tak naprawdę właśnie te emocje są jednym z głównych kluczy, czyli to, żebyście byli w dobrych emocjach, żebyście dobrze się naprawdę czuli. Oczywiście, jeżeli chodzi o układ nerwowy i to, jak to wygląda, to trzeba zawsze pamiętać, że on też reaguje na to, czy w ogóle my jesteśmy na przykład asertywni. Czy umiem powiedzieć właśnie to nie? Czyli na przykład, czy jeżeli w pracy ktoś ci da pytanie, hej Magda, hej Rafał, czy zostaniesz dłużej w pracy? A ty masz już jakieś plany, zobowiązania, ale nie umiesz powiedzieć nie i wewnętrznie mówisz, przeklinasz. Nie będę to robił teraz na audycji, ale przeklinasz wewnętrznie, ja pierdzielę, nie mam ochoty, i później nagle mówisz, tak, zostanę dłużej. To wewnętrznie ty już jesteś sfrustrowany, sfrustrowana, co powoduje znowu, że układ nerwowy reaguje na twoje emocje, na tą złość. Jeżeli mam tego dużo, to tak będzie reagował. Będzie dochodzić do napięć w ciele i kompensacji siły, czyli one będą musiały się równoważyć, przez co wiemy, że może dochodzić do jakichś napięć, niestety jakichś różnych nawet deformacji, jeżeli chodzi w aparacie ruchu, czy jakichś tam przodopochyleń i tak dalej. I to jest bardzo ważne, żeby zadbać o cały ten dobrostan emocjonalny. Ale i to jest ten największy, bo to, o czym wam opowiadam, to jest właśnie to podejście trochę takie systemowe. Więc system, jak to powiedział nasz profesor Marian Mazur, system nie jest sumą swoich części, lecz wynikiem ich wzajemnego oddziaływania, i tak bym patrzył na zdrowie. Więc dla mnie najważniejszym systemem są zawsze emocje i umiejętność ich regulowania. Drugim obszarem zawsze będzie ten sen, czyli czemu ten sen jest bardzo, bardzo istotny i ważny. Czyli tutaj będziemy mieć nie tylko długość snu, ale też jakość tego snu. To, czy nie mamy epizodów bezdechu sennego, czy oddychamy swobodnie podczas snu, czy rano wstajemy po prostu zregenerowani, czy się nie budzimy w nocy. Bo musimy pamiętać, jak to wszystko wygląda. I czy na przykład, jeżeli mamy epizody na przykład bezdechu sennego, obturacyjnego bezdechu sennego, czy na przykład oddychanie przez usta, to jest na pewno jedno z niebezpiecznych zjawisk, które mogą prowadzić do tego, że z jakichś przyczyn wchodzimy w oddychanie przez usta. O tym będziemy szerzej opowiadać, ale samo oddychanie przez usta prowadzi do szeregu komplikacji. Wiemy, że osoby, które oddychają przez usta,
często są bardziej narażone na choroby autoimmunologiczne, częściej mają problemy z tym, że mają wysunięty odcinek szyjny. Ja teraz pokazuję, ale na pewno to nie zobaczycie, ale także są wysunięte ten odcinek szyjny do przodu, dlatego żeby zwiększyć tor oddechowy, czyli otworzyć trochę ten nasz przełyk, żeby on miał większą możliwość złapania oddechu. I na pewno prowadzi to do tego, że może dojść do deformacji twarzy czaszki, czyli gdzieś tam spadnie nam szczęka, czy ona będzie się opuszczać, wydłuży nam się twarz, będziemy mieć podpuchnięte oczy i często to możemy zobaczyć najbardziej u dzieci. Dlatego oddychanie przez usta jest problematyczne. Problematyczne są zawody, w których się dużo mówi, ponieważ osoby, które dużo mówią, często łapią oddech przez usta podczas wypowiedzi, zamiast robić to przez nos. No i to jest kwestia oczywiście nauki, dlatego mamy bardzo dużo publikacji naukowych już na ten temat i mamy dużo już też książek, takich jak mamy książki na temat przewaga tlenowa, mamy chyba książka oddech, można sobie poczytać, jeżeli ktoś lubi takie publikacje, co da Wam też możliwość wsłuchania się w to, o czym ja mówię, ale sen naprawdę reguluje bardzo wiele rzeczy, nie ma rzeczy, której nie reguluje sen, czyli sen będzie regulował wszystko. Od waszego układu hormonalnego, od waszego apetytu, od waszej kreatywności, regeneracji, oczyszcza się, mamy układ limfatyczny, ale też glimfatyczny w głowie, który się oczyszcza podczas snu i tak jak był prezydent Reagan Stanów Zjednoczonych, który się chwalił tym, że bardzo krótko śpi, niestety później zachorował na chorobę Alzheimera, więc wiemy, że jednym z czynników, które powodują choroba Alzheimera, bo to jest choroba wieloukładowa, jeżeli chodzi, albo wieloczynnikowa, która jednym z czynników może być ten sen. Więc jeżeli mamy ochotę na podjadanie, często po prostu jesteśmy niewyspani. Tak reguluje nasz, często napięcia, tą neurochemię mózgu, nasz układ nerwowy, dlatego bardzo ważne, żeby dbać o sen. Podczas snu spalamy też tkankę tłuszczową, i sen będzie regulował też właśnie pracę naszego układu pokarmowego, układ mikrobiotyczny, to jakie mamy tam odpowiednie bakterie, czy one się będą równoważyć, czy któreś będą zwiększać swoją dominację i prowadzić do szeregu komplikacji, więc ten sen naprawdę będzie bardzo, bardzo ważny. Trzecim elementem będzie styl życia i tutaj będzie wszystko związane z takimi rzeczami jak na przykład ruch. Czyli ruch to nie tylko jest siłownia, jakaś joga, jakieś inne elementy, ale to, że my jesteśmy w ruchu, czyli my chodzimy. Człowiek powinien być w ruchu, czyli się ciągle poruszać, z uwagi na to, że jesteśmy do tego stworzeni, w międzyczasie powinniśmy odpoczywać, ale też dużo się po prostu ruszać, czyli mieć tą przestrzeń. Ruch, który mamy na co dzień, taki na przykład wykorzystując do tego elementy lasoterapii, czyli chodzenie gdzieś tam po lesie, możemy tam się przy okazji uziemiać, to jest właśnie trzeci obszar, który ja uważam, że jest bardzo ważny, czyli ten styl życia, ruch. My zapominamy o tym, że mamy być w ruchu. Często zapominamy o tym, że ruch jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Często wyobrażamy sobie, że ruch to jest tylko siłownia i tam możemy spalić tkankę tłuszczową, a ja wielokrotnie na przestrzeni lat udowadniałem klientom, że w redukcji tkanki tłuszczowej ważne jest to, żeby chodzić najlepiej po lesie godzinę dziennie plus jeść więcej. I okazywało się, że oni robili wszystko na opak i było to po prostu absurdalne i z punktu widzenia gdzieś tam logiki było to nielogiczne, że trzeba jeść więcej i mniej się ruszać w kontekście siłowni. Okazywało się, że było to zbawienne, bo mamy coś takiego jak melanocyty w oku, czyli receptory, które też są regulowane poprzez światło. No jeżeli przebywasz tylko i wyłącznie w pomieszczeniu, czyli wpadasz do pracy jedziesz autem, z autem wracasz na siłownię, z siłowni wracasz do domu, to kiedy w ogóle byłeś na powietrzu, byłeś, patrzyłeś na słońce, nawet jeżeli mam pochmurny dzień, to nie ma to jakiegokolwiek znaczenia, bo to światło też dociera. Szyba niestety, według tego, co ja wiem i możecie właśnie w książce profesora Dragana też to przeczytać, to fotony nie do końca w całości przenikają, więc to światło nie do końca jest w całym spektrum, więc tak
wydaje mi się, że lepszym rozwiązaniem jest właśnie to, żeby to światło oglądać, bo światło będzie regulować wasz rytm dobowy, będzie układ hormonalny regulować, no i możemy właśnie to połączyć z ruchem i mamy bardzo fajny regulator naszego organizmu, co jest bardzo, uważam, ważne. Oczywiście tutaj możemy powiedzieć o chemii gospodarczej, chemii w kosmetykach, możemy tu powiedzieć oczywiście o czystości wody, zanieczyszczeń, czyli ten styl życia, żeby nie tylko dbać o to, że o te kosmetyki, ale właśnie też o ten plastik wszechobecny. O my już chodzimy w plastiku, często używamy kremów, które albo dezodorantów, które zawierają gdzieś tam aluminium i tak dalej, więc tego jest naprawdę dużo. Oddychamy już plastikiem, jemy plastik. Jest to naprawdę mega, mega niebezpieczne zjawisko, ponieważ ten plastik prowadzi do regulacji, do deregulacji hormonalnej, często prowadzi gdzieś tam do spadku u mężczyzn testosteronu, u kobiet nadwyżkę testosteronu i niestety tak to widzimy obecnie. I na przykład też klasycznym przykładem jest właśnie u mężczyzn, na przykład jest bielizna, która niestety nasza moczna jest wystawiona na zewnątrz z uwagi na to, że ma inną temperaturę, chce innej regulacji temperatury niż to, co jest w naszym organizmie, dlatego znajduje się na zewnątrz, a przez to, że nosimy bieliznę gdzieś tam plastikową, ona będzie na pewno na to oddziaływać, więc zobaczmy, jak bardzo szeroko ten styl życia się u nas zmienia. Nie chodzimy już na bosaka, nie mamy w ogóle tak sensorycznie rozwiniętych stóp, dochodzi do deformacji stóp, mamy często haluksy, które się mówi, że to jest problemy genetyczne, można haluksy ładnie wyprowadzić poprzez pracę nad w ogóle stopą, czyli dużym palcem, małymi palcami, nad rozcieniem podeszwowym, nad pracą nad tym, żeby chodzić w butach tak zwanych barefoot, ale najczęściej chodzić boso, ale też pracować właśnie w takich ruchach, treningach, które gdzieś nasze ciało wzmacniają, które są formami różnymi, bo możemy właśnie na przykład gdzieś ćwiczyć animal flow, które gdzieś tam też nam da jakąś formę ruchu, ale taką formę ruchu czasami po prostu, która nam przychodzi do głowy i się ruszamy poprzez to, co nam mówi nasze ciało, co jest też bardzo dobrą formą ruchu, ale też często nawet właśnie jakiś taniec jest jednym z fajniejszych rzeczy, które możecie zrobić dla siebie, dla swojego dobrostanu, no bo raczej kojarzy nam się z czymś przyjemnym, możemy się wtedy cieszyć, bo jest bardzo trudny z punktu widzenia neurobiologii ruchami, ponieważ musimy koordynację połączyć, musimy liczyć kroki, musimy złapać rytm, wyczuć partnera i tak dalej, więc jest to naprawdę bardzo trudne, więc bardzo ważnym to jest elementem. Kolejnym oczywiście elementem jest diezoterapia, czyli połączenie tego wszystkiego jest bardzo ważne, żeby to wszystko połączyć w jedną całość, czyli ten system kolejnym systemem oddziaływującym jest oczywiście diezoterapia. No i tutaj oczywiście możemy zobaczyć, że ta dieta niestety jest, no dzisiaj mamy taki temat gdzieś trudny i zrozumienie tego, jak człowiek powinien działać, jest trudne. Ja uważam, że to jest moje tylko i wyłącznie zdanie, i że jakby zdrowa dieta wynika tylko i wyłącznie z tego, jakie mamy tak zwane polimorfizmy genetyczne, bo jeżeli ktoś zakłada, że jest jedna i wyłącznie dieta zdrowa, na przykład dieta ketogeniczna i tylko to i nic więcej, no to znowu mamy dogmaty, bo strategie żywieniowe, czyli różne rodzaje diety, dostosowujemy do osoby. I jedna diecie ketogenicznej będzie się dobrze czuć, druga na przykład czuje pogorszenie, ponieważ w adipocytach, na przykład w komórkach tłuszczowych jest dużo metali ciężkich lub jakichś toksyn i po redukcji tkanki tłuszczowej one mogą zacząć się uwalniać i powodować jakiekolwiek formy że się zaczynamy źle czuć. Z drugiej strony możemy właśnie mieć polimorfizmy w różnych układach genetycznych i to, że na przykład nie będziemy tak dobrze trawić tłuszcze i to spowoduje, że to jest dla nas niedobre. Mało tego, może być tak, że ktoś powie, że dieta karniwora jest najlepszą dietą. Może się okazać, że mamy problemy z genami CB.

były opisywane zjawisko tego, że Indianie nazywali nas czarnymi ustami, czyli to, że mamy czarne usta, bo ciągle mamy otwierane i oni doskonale widzieli, że doprowadzi do deformacji. Zaskakujące jest to, że wśród plemion nie mamy w ogóle problemów z uzębieniem. Mimo tego, że nieraz na zdjęciach uważamy, że te zęby są mało estetyczne, tam nie ma próchnic. Próchnica występuje jeden ząb na tam 30-40 osobach, więc to pokazuje, że ich dieta jest dobra, mimo tego, że nie znają takich rzeczy jak pasta do zębów często i tak dalej, robią to naturalnymi sposobami, a mimo tego oni nie umierają na choroby cywilizacyjne. Oczywiście oni umierają na choroby, których nie potrafią sobie pomóc, tak jak na przykład my potrafimy, mamy chirurgię i tak dalej, a oni nie potrafią sobie w tym pomóc, ale na pewno nie chorują na takie problemy. Mało tego, w badaniach Wrocławia wyszło, że oni mają większy dobrostan, czyli większe poczucie sensu i spełnienia w swoich cywilizacjach niż u nas. Prawdopodobnie wynika to z tego, że oni w ogóle nie odchodzą na emeryturę i czują się zawsze pożytecznie, a u nas jest zakorzenione, że tylko do emerytury, a później nie wiem, co się dzieje. Ale no to już zostawiam Wam też, żebyście sobie odpowiedzieli, a może dacie mi znać w komentarzach jakiś, albo napiszecie mi wiadomość na Instagramie, możecie mnie tam znaleźć, Paweł Wiktorski, podłoga, i bardzo chętnie też zbiorę feedback, czy Wam się podobało, czy też nie. Więc widzimy to, że jest to bardzo ważne, że żeby szukać tej odpowiedzi i patrzeć, jak się czujemy i na jakiej diecie się najlepiej czujemy i czy to jest zgodne właśnie z tym, jak to wygląda na przykład w antropologii, jak te plemiona wyglądają. Mamy bardzo dużo badań i widzimy, jak oni się czują, jak oni funkcjonują. Dlatego dla mnie jest to takie rzecz, w której zawsze się do tego odwołuję. Nawet jeżeli sobie zastanawiam się, mówię, dlaczego w Polsce jest tak dużo poronień albo komplikacji z rodzeniem, to dlaczego na przykład w plemionach jest tak mało komplikacji? Pewnie wynika też to, może ktoś zarzucić, że tam jest mało porodów, no bo wiadomo, że tam jest mniejsza społeczność, ale jakby te komplikacje tak nie występują. No i zawsze warto gdzieś tam szukać, czytać, doszukiwać się, jak to wygląda. W ogóle tam już tak anegdotkę powiem, że no przepiękne często wyglądają tam porody, tam są w ogóle takie porody właśnie, jak już u nas się powoli robić, są domowe, że są ludzie, których chcemy i tak dalej, i tam właśnie często jest tak, że jest bardzo, jest dużo osób, stawiane na bardzo dużą bliskość, że tam są inne panie, tam wspierane są ta pani, która ma rodzić. W ogóle to nie znajduje się tak jak u nas w murach szpitalnych, które często są niestety, no nie są zbyt fajnym przeżyciem, więc bardzo się dba o tą kobietę, która rodzi. Jeżeli chodzi o suplementację, to pamiętamy, że to jest właśnie ten dodatek i tutaj raczej tą dietę, tą suplementację warto zwrócić uwagę na to, co na suplementację, to co, jaki mamy niedobór, czyli tutaj już kwestia diagnostyki i zobaczenie czego, co się znajduje w tej morfologii, no bo jeżeli jeszcze taki argument na temat tego, jakie diety wybierać, no to zawsze zastanówmy się, co albo jaki dany produkt jest najbardziej biodostępny dla naszego ciała z punktu widzenia naukowego, na przykład co jest najbardziej biodostępne. Na przykład często kobiety mają niedobory żelaza, no i tutaj najbardziej biodostępnym oczywiście żelazem jest żelazo chemowe, które znajduje się w mięsie i no, uważam, że to jest jeden z ważniejszych aspektów, jeżeli chodzi o kwestie właśnie żywieniowe. Więc jeżeli chodzi o suplementację, to pamiętamy, że suplementacja ma służyć tylko i wyłącznie dobraniu do całokształtu tego i jest jednym z mniejszych elementów, jeżeli chodzi o ten ujęcie systemowe. No i tutaj oczywiście dobieramy zgodnie z tym, co się dzieje w ciele, zbierając wywiad i to, co dzieje się w badaniach, w wynikach badań krwi, w analizy pierwiastkowej włosa albo innych elementach, tak żeby ocenić ten dobrostan wewnętrzny, ale też jak to się czujemy, żeby przeciwdziałać jakby jednostkom chorobowym, ale oczywiście pamiętamy, że to nie może zastąpić nam jedzenia, które ma być po prostu bogato odżywcze, a nie bogato urozmaicone, bo chodzi nam o to, żeby te produkty były jak najbardziej odżywcze dla naszego ciała, no ale oczywiście, żeby ciało coś z tego zrobiło, to musi działać dobrze układ pokarmowy, no i tutaj oczywiście musi się zawsze coś popsuć, dlatego kiedy mówimy o suplementacji, zawsze szukamy przyczyny, dlaczego czegoś jest na przykład mało, czyli jeżeli błędem poznawczym może

że jak mamy niedobór żelaza, to musimy zacząć suplementować żelazo. Jest to złe założenie, ponieważ jeżeli nie znajdziemy przyczyny, to całe życie będziemy mieć anemię. Przyczyną może być po pierwsze, żelazo ma bardzo trudny szlak metaboliczny, więc może być problem na poziomie żołądka, problemy z czynnikiem kasztla itd., itd. Przepraszam, w żelazie może nie, ale problem z okładziną żołądka i wydzielaniem się kwasu na pewno. Później mamy na poziomie jelita może mieć problem gdzieś tam wchłanialnością żelaza, ewentualnie redukcją jego i tak dalej, i później transportem do wątroby, tam gdzieś może też się coś niestety zepsuć, dlatego zawsze szukamy przyczyny. Może być to oczywiście w niedoborach żelaza jakiś SIBO, może być to jakiś właśnie ten problem na poziomie żołądka, może być jakiś Helicobacter pylori i tak dalej. No samy SIBO nie jest jakby w ogóle żadnym problemem, nie jest żadnym, nie jest przyczyną. Znowu szukamy przyczyny, ponieważ SIBO samo w sobie nie jest przyczyną niedoborów żelaza, tylko znowu skutkiem czegoś i szukamy znowu przyczyny, czyli mogą być to pasożyty, choroby tkaszczowe itd., itd. Nie jest to łatwo tak znaleźć, jakby nam się wydawało, więc ta suplementacja ma być po prostu uzupełniająca, jeżeli chodzi o nasz stan zdrowia, a nie tylko jakby podstawowym elementem to, że musimy coś suplementować. No i probiotykoterapia. Ja się zawsze zastanawiam, czy nie jest czasami tak, że ona ma trochę większy obszar wpływu niż ta suplementacja, no bo jednak ten układ mikrobiotyczny będzie zawiadywał prawdopodobnie wszystkimi osiami w naszym ciele, nie tylko osią jelito mózg, ale osią u kobiet. Drogi rodne, skóra, powięź, oczy i tak dalej, i tak dalej. I widzimy, jak te bakterie mają ogromne znaczenie. To, co bym chciał, żebyście wiedzieli, to to, że układ mikrobiotyczny to nie jest nic, gdzie są bakteria albo grzyby, które mają tam nie występować. Bo tak się nieraz mówi w naturoterapii, że trzeba usunąć grzyby. Nie. Grzyby pełnią bardzo ważną funkcję w naszym ciele, w organizmie, metabolizują różne związki i one mają swoje zadanie. To, co jest ważne, to po pierwsze, my o mikrobiocie wiemy może z 5% wszystkiego, co na razie wiemy, dlaczego ona, jak ona funkcjonuje. Druga sprawa, ona jest potrzebna do pracy w równowadze, czyli jeżeli mamy niedobory różnych grup, czy to będzie bifidobakterium na przykład, to się okaże, że grzyby wyczują temat i zaczną na przykład Candida się rozrastać. Jest to naturalny proces, bo zacznie pewne bakterie, grzyby będą chciały dominować pewnymi obszarami. To samo się dzieje, jeżeli zaczynamy stosować probiotykoterapię celowaną, czyli dobieramy szczepy bakteryjne do danego przypadku, danej sytuacji, a nie, że idziemy i mówimy do kogoś, poproszę probiotyk. Pamiętajcie, jeżeli ktoś Wam mówi, że weź sobie probiotyk, to proponowałbym zmienić specjalistę, ponieważ ktoś musi Wam wskazać dokładny szczep. Ale wracając, zaraz jeszcze do tego wrócę. Jeżeli zaczynam stosować szczepy bakteryjne, to zaczyna się zmniejszać często dominacja niektórych bakterii, na przykład tych potencjalnie, mówię potencjalnie, czyli w przeroście, jeżeli ich jest za dużo, chorobotwórczych, i zaczynają tak zwane potencjalne prozdrowotne dominować. I to nam pokazuje. Więc pamiętajcie, że nasz układ mikrobiotyczny jest indywidualny, jest tak jak nasz odcisk palca, indywidualny. Każdy ma różny. Oczywiście porównamy sobie plemiona i nasze układy mikrobiotyczne, mimo tego, że my mamy tak urozmaiconą dietę, jak wielu twierdzi, to układ mikrobiotyczny plemion jest o wiele bardziej rozbudowany niż nasz. Więc wracając do probiotyków, to co chciałbym Was, żebyście z tym wyszli może, to jest to, żebyście pamiętali, że każdy probiotyk ma zrobić coś innego. Często gdzieś tam do antybiotyków stosujemy Saccharomyces boulardii, czyli drożdżaki, ponieważ antybiotyk działa, jak sama nazwa wskazuje, na coś co żyje, czyli na bakterie, a nie działa na drożdżaki, czyli na grzyby, więc one się ochronią przed tym antybiotykiem, więc go stosujemy często do ochrony układu mikrobiotycznego jelit.
Jeżeli mamy inny, na przykład mamy problem właśnie z niedoborem żelaza, stosujemy jakieś takie Lactiplantibacillus plantarum 299V, to jest szczep, który ma bardzo duże zastosowanie, i to końcówka ta 299V jest po prostu oznaczeniem szczepu. I jak są te oznaczenia, to znaczy, że wiecie, co bierzecie, bo sama nazwa Lactiplantibacillus wam nic nie mówi. To jest bardzo obszerny obszar tych bakterii. Ważne jest to, żeby podać dokładny szczep, bo ten szczep ma po prostu działanie prozdrowotne. Więc jak widzicie, ten obszar wpływu na nasze zdrowie opiera się o taki system oddziaływania, czyli wynikiem tych obszarów, które jedne są większe, drugie mniejsze, podsumował to tak, że najważniejszym obszarem jest oczywiście obszar emocjonalny, ten dobrostan emocjonalny. Później mamy sen, styl życia, mniejszymi będzie dietoterapia, suplementacja i probiotykoterapia, ale musimy pamiętać, że te wszystkie obszary na siebie będą wzajemnie oddziaływać. Dlatego jest to bardzo, bardzo ważne, żeby pamiętać, że zdrowie się robi, a nie ono jest. I jeżeli my to zrozumiemy, że my odpowiadamy i powinniśmy wziąć odpowiedzialność za swoje zdrowie, wtedy łatwiej nam będzie pracować. Dlatego kończąc już tą dzisiejszą audycję, projekt Człowiek jest projektem, który ma wam dać odpowiedź na to, co wielokrotnie gdzieś tam nikt, żaden specjalista nie dawał odpowiedzi na temat zdrowia. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Dajcie znać, co byście chcieli usłyszeć w następnym. Na pewno wezmę odcinku, na pewno wezmę to pod uwagę. I dajcie znać, czy Wam w ogóle się podobało. Dajcie znać, to jest moje drugie wystąpienie w radio, więc dajcie znać, jak się to słucha, czy coś wymaga poprawy. Dziękuję bardzo i życzę wspaniałego wieczoru.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuję. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami, życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszyscy.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Love.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.